tobą kłóca serce moje i u dobru, i u złu. Niech duszmani nasi znają, daj mowie mi jedną. Smak niech żywi u swom kraju,